0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9:30 z nami. Manca.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši po nebi.